0: miasteczko wola.
1: Kid Sweat. Jodeci. Soul Child. And more on Magic 107.3.